0: myślą. Patent
1: Seaman.
2: Znają ja, to może
0: patrząc jest
2: druga.
0: Tak, tak, ej, no. Patent Seaman.